na masa me makulesi nte ana biro kosuwe ikmo owe josaya eko mo tamo owa masa pa makuleto kubo pa masa me makuleme ne kimo we kepo ekungbe epo to akulete ike opuda afrika kemesa pere mo we ni mikromo mi kimo we kepo ekungbe we epo to akulesi nte pastor dr love bitiete ekungbe we epo to akulete kimo we mojala ekungbe we epo akulesi nte kobo po yeri mena kemesa po me omo kulime ne zon ye kemia mena yo akado me yo do kulime ne o me anembra kemesa mesa me krote me alat me wo zu kom ne yo